0: pan doktor.
1: To znaczy, że miałem wieczy. A wieczy wyrwaj paraliz.
2: Also, das hat gemeldet von der Jungfrau Maria.